Iwacho mawula muyembu zania muzara. Lwacha bano babuze mirembe kakati njogede kowe fudola gubukamwe. Ama mumujana nyina munyi. Zayo mwane wachitawe. Lwacho munsi